0: 15 horas, un minuto.
1: Barjo asyik tua mas.
2: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran tak tahu kila paji santilhu udli bicilebal. Sak kasna atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cish komon.
1: Bar nakanaka al?
2: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchisk adli Colonia Militar, Poptum.
1: Shinko otara chak chakwish. Yo o bi.